dwadwene sɛ mɛbo ahyia wo. Na mewɔtwa wo ho ahyia wate ɛnsuro hu ne mframa wɔ na mɛsɛ wo.